0: A ja sa nadziem, że sa tyż w wulkotni czujecie, dżęca ranio, za nieście zliwej nowu staneli. Mój to na kożdy pat nie z moj z Matiem, przetoż wiemy, że to dobro na was czeka. Dobre ranie, Matio.
1: Dobre ranko wam się. W naszym rycznym kuczyku na przykład tam zabiera się doktor Ania Bohanczowa z plałowaniem roślinu. Przy tym wienuje się o sobie nasadzeniu a wosadzeniu. Potom sme vám zase nuvasče v obrazach vozvili, máme miestrujem impresie z jasence, či sú sa kapon v spievaniu vúbidžovali, máme impresie nekotrých miemetaniu a sme tiež čera pri podpisaniu financné zrečenia založby za serbský ľud ve Drežanách podľa byli. Čera by je s dobom posiedenie založby rade, vo tam je Bettina Wenderotova informácie znosova a potom bola dáme tiež do Zorelca, kejke tam aktuálne stavokovo domsko, kýž je so sypnevo, namakali tam ešte niko nesu.
0: Viac aktuálku potom bio našeho vúsevania, tož vlastne, či nakúšte bát, hač dođe večich přinamaj.

0: No, my sobie za nie zmieniemy bez słowa tu w serbskim rozwosu. Mati Gisbok, a ja, Katka, mójsmy za was dżęca tu przy mikrofonie, ale też dr Ania Pończowa. Ma dżęca dobry pokój za nas w dżęcniszym rycznym kuczyku, a tak podamy się z niej zromadnie na zarodku.
1: Ryczny kuczyk w serbskim rozwosu.
2: Niedawno słyszach tajku sadu. W tutym kraju przytwarja ratarjo przeważnie kakao. Najprede zcewa niezrozumich, što rycznik minieše. Gdy si pak sadu do Nimčiny przewożich, mi svitaše. Wieso minieše rycznik, so w mienowanym kraju przeważnie kakao plahuja. Je to typiski przykład za dwuryczno rycznika, gdyż w jenej ryczi mysli, w tamnej pak ryczi. Nimski verb anbauen ma wiacero woznamy. Wonje verb zúraznia, so so k existovacemu tvari neštob doda, a s tým přidatn rúm dobuče, napríklad garáža při domje. Pravý sábsky odpovednik je potom vo pravde přitvarič. V našim páde pak vo to nejdeše, ale vo plahovanie rostlinu. Tole je menece další voznam nímskoho verba anbauen. Potom pak dobíme v sábšine verb plahovač užívač. Ratarjo po takim všelake pôde, kajž zeleninu abo kakao, kajž tiež kofi plahuja. Tož chceme konkrétny akt tutie činitosti vúzbinič, potom vúžívame verb nasadžeč abo vosadžeč. Po takim, susodka je riadku pred domským s rôžimi nasadžava abo vosadžava. Ale popravom to hižo nie je odpovednik za nímske anbauen, ale skere za antpflanzen. Na koncu tož mau rádu. Myslíte sápse, tež sápse rečíte.
0: To by je džencnišie riečný kučík s dr. Aniu Pohančovi. A s tým je Česáč menšinou do napošestřich. A nitko, podáme sa s Gabrielom Momerom k moriu. Lubosť, kaž veľká voda je von spieva. Dobre, Anie.

A netko pokazam vam puć do naših socijalnih sečova na našu app MDA Serbia. A tu app Vojčinić, respektivne našu internetovú stronu, to so pravie v upfači, pretož sme zase vozevili naše novosti ve obrazach, krutá rubrika, ve kotrež pokazame vam stajne krutke videa vo aktuálkach ze serbského sveta. Tak napríklad máme tam video o tom, kak je so včera prepadalo v Drežanách podpísané zričenie vo financovaniu založby za serbský ľud. O tym podałku informujemy Was wiedza też we obrazach. Nasze nowe webpojeszcze to dama kaczysz jako kurzy tydzień na naszych internetnych stronach, a tam widzicie mięstrym też wiesowe impresje z Budariec Statoka w Jasince, czyż co so kapon w spiewaniu w obieczywali. Najlepszy zaspiewa 104,5 razu w hodzinie, a wiesowe mięzwocza w obsydżeriu do byczeriu możecie się wiedza też we wideo obladać. A wiedza nie poprachuje też zase w obrazy mie metaniu przy najkrasniejszym wiedrze, a to mięstrym w Kruszczycach, w Dobroszycach, w Worklecach, a też w Zecach. Tuż nie skończcie rany w obrazy, gdyż nasze w obrazowej galerii wysoszy, a wiedza też na naszych socjalnych sieciach.

0: Magenta Bernadette Lansener Zesalova.
1: Mariu jasiatu przed slubovač zu kne radosci kodzu kne zrudobjedu. Da krika w prynistutce z nato marianskeho kjoluša. A kelko wionosce w tutych linkach za moje żywienie, za moju zwiazanosz z maczeru bożistej. Hiže jako dziečo nas vôka a mať šela ke kvalospive a kirluše k mačori Boži v učešti. Na putnikovaniach so modlo a spivajo v procesione a v rožinčanske sjatnice k ne voachme. Pozdišo nosich jako družka viacač 25 kruč mač Božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Voam so nimale šidne v svojim večernom bačeru k ne. Doveram je moje starošče, svoju nuzu. V zadvilovanosti a bezradnosti. Čakuju so, za všitke dobrote. Tak, kajž vedžete mi je moja mač a vôka, kotri ste mi zakvade viere vúčivoj a vúboku zviazanosť k mačeri Božej dale davoj preživenie, tak je mi mač Boža trajná prevodnica. Ju chcú stajne ľubovať, ju chcú stajne kvalič, k nej chcú sa stajne doverieť.
0: Nabożny słuch dniema dżęca na roku a zamowitość czy kuluskie wosady Bernadette Lansena. A z tym je 5 minut. Do 6 to śpiewa nitko Stefanie Klosec.

0: Vosaminčinu, po napu sedemih je. Punčelu večer je sa nutskone miestče Zorelca dom sypnu. O tom sme včera ježo našim programe rozpravili. Vukovanske moce vo toho časa za ciomi zubiennymi vosabami pytaja. Što vieš aktuálne vo situácii, Matej, ty si s policiou telefonoval?
1: Cel deň a cel večer sú vukovanske moce na miestne dále za zubiennymi zasypanými vosabami pytali. Při tom zasadžichu sa dále vo sebe vukovanske psy. Te sú na cioch miestnach tež reagovali, tola vukovanske moce tam zubiennych namakač nemožahu. Doromade je na miestne nezbožanie, že 100 voňových voborníkov, policistov a fachovcov technicko-pomocno-skutka THV zasadženich.
0: Niemal 2 dni z tej samej jeste minimal, ty minisz mniejsze składność, ten co rano już z policją ryczyć, suda noc czy z nocy suso ewentualnie zubyne w osobę mieste namakali?
1: Nie, dotal nic, pyta so dalej za osobami, tu chwilu pak z przetorninią. Pomocnicy su czera pfun odstajili krótko do północy, a szitkę rowę haj wuklumpali, to je po informacjach policji iż odleje trawa, hać bie planowane. Miestem pak je tuta akcja zakończena, tak policja, ale dalej dobi so też od Podlanskiego domu jeszcze jedna szczyna zawieszczyć, a potem może pomocnicy dalej pytać.
0: Tobie Mati Gisvok s aktuálnymi informáciami ze Zorielca. Utromne Jack, Matio.

0: Żrane pwódca, runia tute fota a w obrazy te widzimy miastem dokładnie na dzień, dżesa 3 lit na pakczykach cigaretu. Tute szako maja wot kurenia wot rasić. 20 mie, 2016, so zawiedzie się tuta nua tobaku a smirnica w niemskiej, kotraż wotpowieduje przedpisam EU. Ale što są tute grałoczywe w obrazy minionych dżesa 3 litach po prawom przyniesli? Przepytowania, które szpuchom jest drugim od Światowej Zdrowotniskiej Organizacji, od WHO, wozywane, te do pokazuje, że maja tute warnowanske wobrazy silniejszą skutkonosć, chacz ryzy tekstowe warnowanske pokiwy, dokaż wywołuje jeszcze silniejsze reakcje, a negatywne nastajenie, ke kurieniu hacz też stoi tam jenoś tekst, że kurienie szkodzi. W niemskiej kurie pak przeco jeszcze nieco sztworczyna dorost, tendenza ta pak jasnie spaduje, a ja minionych 13 litach też silnie spaduła. Hacz pak so do szokowych foto dla mnie kuri, to da so litma do pokazać sledżerio. Na to skiczna, so je czeszko efekt warnowanskich wobrazu wufiltrować, dokież knieżerstwa tute z wieczorom, a z drugimi naprawami zawiedrzechu pod cywy EU. W niemskie to już o trochu dlije, so so nucka nie smie kurić, ale wszelakie takie naprawy przeciwko kurieniu, kiedyż mięstrujem też zwyższenie dałku, szak są so paralelnie k wobrazam zawiedli. 10 lit po takim, ja już mamy tutaj wotraszacy fota na pakczykach cigaretu, a ja niech to szkuli tuncy przeco jeszcze jedną cigaretu dowoli, kiedyż tule Michał coś, jeszcze jedną cigaretu.
1: To by się skóry na noc, kończ mi styje się dym. Da dir bist gut, ratsch bei kurz. Ja, wo trotz Schädel was sind.

Jess hat mentioned, oh, Donna, po was mich hier? Schulagi a Schulario, Jess hat dich litniko, kälste ich maturansch, hat das sowieso was rätsch, pruo wanyo, als chinasi. Myslę w przychodzie, a sztuś zajmuje się za wykupowanie albo studii pola policji, tu może się o tym już informować, budyżynie, przystajenskie poradzowa zjazdkowie policji, tu odmawia menujcy nauszytka praszenia w policajskiej służbie a w wykupowaniu. Przedstawia się wszelakie połowanskie perspektywy, wykupowanskie obsahy, wymienienia za przystajenie, gajsztyż pożadanska a zdobą wuzwolenska procedury. Jutze od popołudnia cioch w połowanskim informacyjskim centrum je agentury za dziewo budyżynie to je. Na zariadowaniu może czy są też online wobdzielić, jeżeli nie możecie tam w osobinstce nimo skoczyć. Szajdna hać online, albo w osobinstce przyzywić, możecie są za informacyjskie popołudnio policję w budyskiej agenturie za dziewo.

0: Jedna była smich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Założbowa rada żada se od ludowego nakłonnictwa domowina hać do klitusza nalecza jasny wujczły koncept do przychada. Tole rekne dyrektor założby za serbski lud Jan Buda po czerowszym posiedzeniu założbowej rady.
3: Wukatisto szabietun wujczły.

0: Policja z G.
1: Wo sypnienym domskim w Zorycu zonicze krótko ponad po 9 wiec informacji. Zastunice Wojewódzkiego policajskiego rewira są pądzielu wieczor w Rakecach gole suwaria kontrolowali. Test wóda zomierze niemale 2 promili alkohola wykry. Swój e-bike to wiesz muż tuż z tejowo stajcz. Nieznaczy su so w noce na pądzielu do pince wiace swojbnoho domu na Niemöllerowej w budyżinie zadobili, što su dokładnie z neho pokradnili, nie znate. Jasne pak je, zo na parachu zadobowario wicnu škodu niedze 10 euro. A na A4 pala Pučnice je pondželu večer šofer Audija dosone zrazu, 40-letne so pri tem nezrani, mene zboža meše sona, ta je menice slaknova, a nasta vecna škoda niedže 10-10 euro.
2: Máte nedom tu pšimný vostanie, môj reči maj nedom dále vo policii, nic pak vo novinkách policie ze Sakske, ale podáme sa potom do Hamburga.

Just at Minchino, Donna Pojevich here. Also, yes, on Nedaloko Zorilska hot vonischa, Punjulu Navicho dom sipnu, whatemscha to nashim programmi is to veles wischeli. Naivishu prioritu, matam dale, pitanie za ziomi zubianemi. Wot kotrisch si mysla zolejša tam pod tutym zasypnenym domom. Przywózny dwiju żonu stiesze niemale cywy czas tam przykromie blisko rozpadanku sypneného domu a je przyladał. Kak spyta ja tam šitko jeho lubich wuswobodzić, swoja slubiena a tež kuzina sti zasypany, mody muž tu drbi čakać, ale necha nadziu spuścić. Muž a žonie tecichu tam poprom so dol w Zorilcu činić, tak powieda Zorilcki wyši mistrzanosta Oktavian Urzučera. Politiker CDU je so sam w rumunskej stolicy Bukareszcze narodził, a riči potajkim tež mačerštinu čakaceho muža, przetoż by tutun porik a tež kuzina z rumunskie. Zosu runie rumunčenia potrichenie, to je wieso przypad, urzu praj, przyjušim, wun może, wokomikne cele ważne nadauk spielnič, a muži namiestnie nezboža wulku dobrotu činič, mienujci jeho v mačerštine zmierovač a troštovač, abo tiež šelakore techniske vice a postupanie pomocniku vujacnič. Cio dovolnice, bichu si hakle bunželu popodniu potekim cele krotko dosypnenia domu z cywa do Zorilca dojeli a tiež do tutoho bydlenia tam došli. Po informáciách muža, cetaj so vuna, jeho 25-letná zubiena přečelka, borze tiež smanželič, wun by jenuž z krótka woku rožka nakupować šo žone vostachu v bydleniu a jako som už potom nauruči, ležeše tam, že iš do toho dom stieše jenuž išče vulka ruina. Zorilski vyši miestčanosta Oktavian Urzu po takým vokomikne nie jenuž miestčanosta, ale tiež troštova a dolmeča za duelnika z Rumunskie.

Štož so za vukubvanje abo študij pola policije zajmuje, može so jutce informovač. Wot popudnja cioch w Połanskim a Informacijskim Centrum je Agentury za dziewo Budyszynie, wot mówia nauszytkę praszenia przystajenski poradżowa zjazku wieje policje. Na zarejadowaniu możecie się też online wobczylić, szajdne pakać online albo w osobinsce, jeli zajmujecie się so za studi albo wukubwanie pola policje, potom so za tute zarejadowanie pola dziewoje Agentury Budyszynie przysyłcie. Tak daleko k našim pokyvám.

0: Wodualu spiewasze Marko Smoła, a nietko przepodam słowo do Salowa Bernadette Lanzeny.
1: Nabożne słowo.
2: Mariu jasiatu przed slubowaczcu, knie radości kodzu, knie zrudobiedu. Tak ryka wyprynie stućce znato o marianskiego kierlusza. A kelko wiernoście w tutych linkach za moje żywienie, za moju związanoś z Maczeru Bożystej. Hiže jako dziečo nas vôka a mať šela ke kvalospive a kirluše k mačeri Božej vúčešte. Na putnikovaniach so modlo a spivajo v procesione a v rožinčanske sjatnice k nej voachme. Pozdišo nosich jako družka viacač 25 kruč mač Božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Vôjam sa nimale šidne v svojim večernom bačeru k nej. Doveriam je moje starošče, svoju nuzu. V zadvilovanosti a bezradnosti. Čakujú so, za všetké dobroty. Tak, kajž vedže tým je moja mač a vôka, kotri s tým je zakvade viere vúčivoj a vúboku zviazanosť k mačeri Božej dále dávoj preživenie, tak je mi mač Boža trajná prevodnica. Ju chcú stajne ľubovať, ju chcú stajne kvalič, k nej chcú sa stajne doverieť.
0: Nabożne słowo knijma dżęca w nadoku a zamowitości kuluskie w osady Bernadette Lanzena ze Salua. A z tym jest dobką 5 minut do 9.

Potem pilnym zwierzętkom, żyjącego świetu i żyjen pcoku, k tomu słyszysz o planaszakem, we prawozu susy przed krótkim zmakali lubowary historyckich trekarjo. Nasza reporterka Jozawa Stembuła, a jo teke pijedała ze serbą, który sztosz ten event sobu organizirujo. A pekletniom z wami teke szti do nowego udasia naszego serbskiego tyżynika Nowy Casnik. Sumyslim, masz se zasi ufasio, bez też przy radiu.

0: Čuži užo, šo brce a barce v zagrodach a napelach, žince jo svitovi žin coko, ale tak dere si jim nižo beško, naše coky su obgrozone, ze zmenu klime se přibližujo nove vinik, stoj užo před žurjami by mogli groniš, jo to aziatiski šeršen. Vinjo se užo ve petviacone nímske rozpřestrejo, bramborske a zakske nisu ještě žednoko namakali, ale experte gronje, až njama že věci dvojko traš. Mekolika Grigo Klim ve k tomu věci.
1: Problém je ta družina, ta žerjo mjodové psovky a také živé psovky a druge insekty, kteréž oprošují naše rostliny. To cenje naše šeršenje, naše domorodne teka, ale v jednom takém vůlu te je nové družiny, te je aziatiske, je joj věle, věle věci exemplárů a v drugich regionach już markują usłytki, producują mniej płodu. Jeszcze mają nadzieję, aż w percepcji niemieckiej się tak nie uprzestrzeją. Dlatego, gdy kuszcie to meldować, każ egzemplar albo wól namakają, jest bez nas mężesz azjatyckiego szerszenia na tom, aż ma żółte nogi, nic brune, jako te nasze szerszenie, żółte a oranżowe smugi na ksiebie się, a czarną głowę.
0: Jo, aziatiski šeršen stoj ta gronio na južo pred žurjami. Ku tem je slyšišo išči veci v sarskem programje, teke ze sarskim biologom mame pred kpedaš, abo ze sarskim cukarjom.

Planas gronie jej Hanka, jo dokumentariski film z lita 2023, reżyserka Grit Lempke ulicuje w nią w swoich serskich kareniach. Na filmową prezentację z rozgronom jo wam kazany żynca wiacor do woponowego zala Lubinie. Ludowa usoka szula Dumia Bota, a Lubinska mieszczanska biblioteka szych zajmco uczebnie przeprzosujote, wiacor zegar na poszczególnie. Šestčih dialitambiš. Dalšne novosti z mejo pomozice Gregor Klimzavas.

0: RBB Serbski program. Powieści.
1: Kościół stupa ju, to petrefio teke Serbu. W stolicy wabie za lepszego mięcze nowego szczyta, a kto organizirio przyjdący muziku w festiwal za mięcze nową muziku, te a dalszne temy nento w naszych powieściach Aujo Gregor Klim, dobry dzień. Z nowym finansnym dokronom jo dyrektor Załośby za Serski Lud Jan Buda peczmanu cora na pesyżeniu Załośbowej Rady Budyszynie planowańsku wistość, a to aż do 2030. Do Petry Fioteke żyłowe miestne rycnych motivatorów w Dolnej Łużylce a miestne Dolnoserskiej Kulturnej Akademii, wynie są se mogli nie to pedlejszyć. Na drugim boku musi się zabierać Załośba ze stupającymi kosztami Serskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu w Budyszynie. Tuchylu cakają na twarskie dowolności, Pedrošujoli se projekt dalej, mają pak jeszcze u drogi Gronny Buda.
2: To są szakorakie plany. Mamy pozycje, kiedy możemy szmarnąć w wysokości niekak 2,5 milionu euro jako rezerwu. Potem mamy takie pozycje, kiedy możemy zapłacić przez założbę ETA, gdyż to nie dosaga. A ta trzecia opcja jest, że przedamy ten dom na Dwornicowej, gdyż to Instytut Ninto luczy, a to jest niekak jeszcze raz niekak 800-900.
1: Serbski Forum Wiede je největša investícia serbskej zavožby. Do njego deje zašeknuš Serbski institut, Serbski kulturný archív a Budyšinský serbský muzej. Možno je, až jeho košty stupajú už je 50 milionů euro. Za ten pát musí zavožba sama filujúce peníze zapošiť Kronisakské ministerstvo za infrastruktúru. Na parlamentarijske snidanje jo přepšasova žinca zajedša mjenčenova rada ve zvijeskovem sejmje Balinju. Pedla předsedarja rade Davida Statnika stej se ved serbskega boka obželivej Hartmut Leibner a Judit Čočina. Ves režišću jo stojovo pominanje a šorduju autohtone mjenčene zapisane do zakvatneje kazni. Ve togo nažijaju sebje vece ščita gledajuce nastupajuce rasizm ve tovarišnosti. Pozitivne signale sú prišli ved frakciu Gronny Hartmut Leibner, pšauníske pšašania pak nie sú dodiskutirované. Mienčanová rada planuje dalšne zaredovania, aby babili pla ved posvajencov za týmu. Digitálne skolovaš přes všo, což kdy raz jo se Dolnoserbske napisalo. Na tom živa Serbski institut. Nento jo s tým kšat stali. Na portálu Zorabikon jo vezjavio nový inventár Dolnoserbskego písmojstva. Jadna se voliščinu celého šišťaného písmojstva ve Dolnoserbske rece až do leta 2024. Zapisane sú historické rukopise, ako také novšie knihy a časopise. Inventáre byš ried zakúštigo, kenž co citaš a přeslížiš originálnu dolnosiarskú riec abo ju naukňo, kroni casnik hareska pejedarka Madlen Domaščcena. Inventár nie je ešte kompletné, ale se dali doponio kroni direktor instituta Hauke Bartels. Přijduce leto, kde se vedneš mjazenarodné muzikové festival za mienče nové riece v Európie. To co frisiska organizacja Liet International. Wenn i uwołaju organizacje mienšenou, taki festival we swojom regionie zaredovaš. To je wielike upominanie kroni koordinatorka Tjelen Kalsbeck, słyšaka k tomu festivalu Dobre miestno, profesionelne nagrawanie a financirovanie. Předbíže až expertová jury upytajú umielce za festival. Umienenie při slinných udašach ved Lied International jo až spívajú nové titele bžeze úzeša ve svojské mienče nové rece. Při slinném ubižovaniu 2024 na kubie Korsika jo predná raz Lena Hauptmann spívala dolnoserbský titel.
0: Jadro.
1: Také svinčné viedro ako cora viece nie, ale také, že dešť nie obšišiel až do tých miest. To možno sa ešte zmíniš, viac sa vecakujú band deštu vechom rokovou z 5 cora, žinca maximálne přitom 22 grado, vyče podobne, 21 grado a zase viece svinca. Úglede za konc týždňa budú lepšie, sobe tu vecakujú samo lešovské 7 a 22 grado.

0: Redaktor kuhn naszego sarskiego tyżenika nowy casnik mam ninto przy telefonie. To ja Jill Francis Kettlitzolz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja som już słyszała, aż możina, aż jisi stoje ten raz w fokusu. Na kaki part?
1: Jo, na jeden part już na prednam boce, żoż gledamy pićku sled następny stwierd gledosa. Tam su swyszili nam szu w Janszojcach. A przy tej gośpie Josep przedstawiło 6 letosnych konfirmantków. A nam szu Josep swyszyła z farajom Kurtom Malkom. A dalej mamy wesryś nowego casnika. Gacesto taki dwójny bok, żoż maszo na dwiema bokoma, ako stej se naprzeciwo. Wiesz ty mu wyszedzisz, a to su im ten raz Możina a Zisi. Jo, a gledajucy na Zisi, jo to na przykład letosny finale cudańskiego ubeżowania. Jo, żoż se obżeluju Zisi ze serskich hortów. Szykne takie horty dolnej Łużycy. Żoż możesz uknąć, a nałożyłaś sersku rycu pödla byli, a to ja wiegin wiaseliwo tych zaredowariów, to su Sierski Muzei Chrzebus, Rezencentrum Witaj, a teke Spiechowańskie Towarzystwo Chrzebuskiego Sierskiego Muzeja. Ako to organizuju, a ten raz ja to był gwonie w rukoma Maxa Bagańca, w Trecnego Centruma. Ja se wie, to ja wiegin wysypna wiedza, żeśli tak przed publikumom cytasz, a w finale to są szykne derje majstrowali, a jo, kto z tej weto tej doby szaria, albo kto ja doby szarka, we westej starstwowej kupce, my rosza zgodnić w nowym casniku, a wacy, gledamy na przykład za sej dodeszna, że szpudli tej kecura, Anoszcz, a Etka, coś tej z tej zasej z handawej, możemy już przerazić, a z tej swiesiwej prytny narodny żyn. Jo, nieco coś my gózisz i se oglądasz, a znasz tego przecytasz. A nasza reagowa, tam na przykład Josep podała Katalin Poradzkojc, nasza szefredaktorka, na sprawiny festiwal w Chrzebuzu, to ja było przed dwiema tygodniami, a w tym rozprawiło.
0: A w rubryce Portret tygodnia możesz o tego nieco pobitłaś.
1: Jo, jo, sledny tydzień jo był wysypny burstak, albo burstak wysypny je wysobiny, a tej jo pestrzony po trzej tydzienia. To ja Maria Likowska-Winklerowa, jeszcze raz, szykno dobry k jubilejnemu narodnemu dniu, taka zasłużona, angażerowana, pilna wysoba, jo se to tylko raz zasłużyła. Cały bok w nowym casniku dostać, a to ja tylko wiegin rytne foto, znasz, nie to ulicą głupości, jo, ale foto w drastwie, z miejsca to wiegin spodoba, jo, a tylko foto ze zachadności, sużyl tego przynoska. Kęcio napisał Horst Adam. A ja, my mamy taki drugi portret, jedną drugą jubilarku. A, no ja, to luźne, ja, aż ta jedna jubilarka, ja pisała ten tekst, kęć se pośleguję na tu drugą jubilarku, to groni Maria Elikowska-Winklerowa. Ja pościła przynosk Marianie Worakowej, k żywie szasę temu narodnemu dniu.

0: Wiecie ja zasiedz has da nasz Morzyński magazyn moderator jako Prydigkeit wam groni co ma predk.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Witaj schon na nowy Bubak. Ho, w studiu ja za was, wasz moderator Jakob Prydigkeit. Z czo jużo naske na wiczejsze ustrzewanie? Petakem pesta jeszcze usze. Ho, su nasze temy za Bubak w maju. Nasza luba Larisa Kabyszojc, ja zase raz pedla. Wona daje wam małki update wet swoich negajśnych sobouknikow. Co cynie DSG absolwenty nięto p abiturie. Jo, ja żywienie ich zaniasło, a dalszne zaprzymujące doglede do casa p abiturie dostaniosza wicze wet Larisa. Mimo tego słyszymy Johanu Szernikolc. Wena jo hyści na DSG, a myżo tomu albo drugiemu uknikojo wet was samo hyści dalej pomagasz. Szako zaszych kęć hyści przedmiot fyziku maju, jo wicze się przyniosk wysypnie zajmne. Johanna jo se ze zwałnieją fyzikariu a nosarku Nobelowego myta Marie Curie zabierała. A nie zabysz co my? Karolin Kühne. Wena jo siebie przeszanie stajeła, kak uznam ma muziku wyżywieniu ludzi. Za to jo se teke niekotarych swych przyjaciół przeszała, aby tu wiec uzgoniła. Kak ważna muzyka naprzodu hyści za młodych ludzi jo, co weni słyszy, a kak se ustatkują na ludzi. To wicze we ustrzewaniu zgoniszo. Petakem, zaszajtuj się wasz bubak. A, jolic, coś uslyżyć, jak se muzyka na was ustatkuje, pen, nie trzeba się zjeszczym akle aż do wiczego cakasz. Ho, jo Michael Jackson